ya nayas gana, ambe hale ten, golpe zeta tago lala, ansa bego kai, hoga nayas kene, hoga nayas lesa, yebe ya ya teo, koya ego soga, tada yo.